0: zikiganayo kuti patwa radio Mosambiki tambirani mphangwa zathu zakati na kati zikwatha na Mosambiki lero ntsiku yachiposa kutama tsiku yaganyo.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.